0: Imamo najnovejše, imamo nove in imamo legendarne.
1: Mi smo Salomon.